kaninya dundo wili angado kuro shivna kidok pacho kidok dala shivna kidok pacho kidok dala dimosta mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama m

Ajako Pimpet. Wapilis Barrett Brugi. Wapil George Junior. Eleni Nyagaya. George Padmo Odongo.

0: yiye yowa atikeni yesu nigiteko engimani gimitimo matek nemo miyo dhano gore kuri
1: yastimajir
0: chunga chungi chine nyasaye inugolemo mama inugolemo baba chungi ya malo kikiluor dhano wari
2: yastimajir yastimajir
0: mano yesu sima
2: yastimajir